Znowu tu jesteś i mam wrażenie, że wolisz patrzeć w sufit niż w stronę rozsądku. Więc zanurzmy się w tym, co najlepsze w Night Marek, gdzie w X-Vibe serwujemy tylko to, co zostawia ślad na psychice. Bo czy wiesz, że w 1987 roku niejaki Max Headroom włamał się do telewizji w Chicago, przerywając wieczorne wiadomości, żeby pokazać światu gościa w plastikowej masce, który bełkotał coś o swoim bracie i wielkiej stercie śmieci. A technicy nie mieli pojęcia, jak przerwać ten cyfrowy obłęd, dopóki sygnał nie zgasł sam z siebie, zostawiając wszystkich z poczuciem, że rzeczywistość to tylko słaby beat. Więc niech ten rytm niesie cię dalej przez pustkę. Bo teraz Lil Uzi Vert i XO Tour Live Free.

Marek z Ursynowa znów liczy owce, bo jego papuga uparła się, że w środku nocy nauczy się gwizdać hymn Ligi Mistrzów. Więc żeby w końcu naprawdę doszło do miłości dzisiaj, serwuje Shouts i Love Tonight, bo innej opcji na przespanie tej nocy po prostu nie ma w Radiu X Vibe. Dla Marka

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

0: Come on, y'all deep. Y'all are crazy, man.
1: Pamiętasz, jak w 1982 roku pewien człowiek kupił prawa do nazwy Tetris i zamiast fortuny zgarnął tylko paranoję, bo gierka wciągała wszystkich w radziecką otchłań, więc teraz w Nightmarek puszczamy hit o tym, jak w X-Vibe ktoś gapi się w cudze spojrzenie. Słuchaj, Iwan i Delfin oraz jej czarne oczy w klimacie X-Vibe.

Znowu tu jesteś, kiedy miasto zamienia się w betonową trumnę, a jedyne co tętni, to bit w słuchawkach i moje zmęczone oczy. W 1994 roku pewien gość wpadł na pomysł, żeby w ramach marketingu filmu Krzyk zadzwonić do przypadkowych ludzi i wyemitować im przez telefon głos mordercy, co w sumie było dość chorym żartem, bo większość odbiorców omal nie zeszła na zawał, a dzisiaj uznalibyśmy to za stalking najwyższej próby. Absurdalny marketing to w X-Vibe chleb powszedni, podobnie jak wiara, że świat przetrwa kolejną noc w tym obłędzie. Więc po prostu daj się nieść, bo teraz Jay-Z, Rihanna oraz Kanye West i Run This Town w X-Vibe.

0: Kosza!
1: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
2: Shoutbox.
1: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

0: X-Vibe nie pyta, tylko gra.
1: Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

Beata z myszy tutaj. Utknęłam w tym magazynowym piekle i chyba zaraz oszaleję. Więc puść mi w końcu No Hands feat. Roscoe Dash and Whale od Iwaka Flocka Flame. Roscoe Dash, Whale. Bo tylko to mnie uratuje w tym Radio X Vibe. Listen to this.

wchodzisz w trzecią fazę rozkładu rzeczywistości. I dobrze się składa, bo w X-Vibe serwujemy dzisiaj czyste szaleństwo. Wiesz, że w 1987 roku niejaki Max Headroom stał się ikoną telewizji, mimo że był tylko wygenerowanym komputerowo awatarem z twarzą aktora w lateksowej masce, który w dodatku włamał się na żywo do dwóch stacji w Chicago i nikt nigdy nie ustalił, kto za tym stał, co jest doprawdy uroczo niepokojące w dobie dzisiejszych deepfake'ów. Dzisiaj technologia jest jeszcze bardziej duszna, więc lepiej po prostu odlecieć, póki jeszcze mamy taką możliwość w tym dziwnym świecie. A jeśli masz ochotę na małą ucieczkę od tego technologicznego absurdu, to posłuchaj, jak Tones and I w swoim hicie Fly Away zabiera nas w podróż do X-Vibe.

Dobra, słuchaj, skoro już wylądowałeś w tym cyfrowym czyśćcu, to wiedz, że w 2004 roku świat obiegła wiadomość o tak zwanym zjawisku zwanym syndromem Pokémon. Po tym, jak w Japonii setki dzieciaków dostały napadów drgawek podczas emisji odcinka z wybuchami w kolorach czerwieni i błękitu, co było czystym technologicznym obłędem, bo kto i pomyślał, że zwykła animacja z kieszonkowymi stworkami zamieni się w stroboskopowy koszmar wyłowujący epilepsję u tysięcy widzów, a wszystko to zapakowane w niewinną otoczkę. Więc uważaj na migające światła, bo Nightmarek karmi się takimi historiami. A teraz weź głęboki oddech, bo manam i bez ciebie umieram. 2011 Remaster to jedyny lek na ten nocny zgiełk w X-Vibe.

1982 roku pewien gość postanowił zjeść cały samolot Cessna kawałek po kawałku, żeby udowodnić, że ludzki żołądek to śmietnik bez dna. I choć w X-Vibe nikt nie pochwala takiej diety, to ten lot w stronę obłędu był całkiem stylowy. Teraz Topic oraz A7S i Breaking Me w klimacie X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: Najserdeczniej dziękujemy!
1: Dzięki!
2: Radio X Vibe. Tu Marek Nocny. Leci Helena ze Szczurów.
3: Kurczę, bo ja chciałam dedykować kawałek mojemu, bo w zasadzie to on ogarnia wszystko w domu, kiedy ja kompletnie nie mam czasu. Więc może od i tak puścić One Thing Right od i Marshmello, Kane Brown?
2: Helena, szacun za szczerość. Marshmello, Kane Brown wjeżdża tylko w Radio X Vibe.

znowu tu jesteś i najwyraźniej nie masz nic lepszego do roboty niż taplanie się w tym gęstym mroku razem ze mną, co w sumie mnie cieszy, bo w 1998 roku w Japonii pewien facet wymyślił Tamagotchi, czyli elektroniczne zwierzątko, które miało uczyć dzieci odpowiedzialności, a skończyło się na tym, że całe pokolenie przeżywało żałobę po zdechłym pikselu na ekranie, bo zapomnieli go nakarmić podczas lekcji matematyki, co jest definicją absurdu naszych czasów, bo kto od i pomyślał, że plastikowe jajko stanie się naszym pierwszym prawdziwym kontaktem ze śmiercią. Więc teraz wyobraź sobie to cyfrowe wycie w pustym pokoju. Dokładnie tak jak w Nightmarek. A teraz czas na coś, co brzmi zdecydowanie lepiej niż przypominanie sobie traum z podstawówki. Więc leci Fast Boy oraz Topic i ich Forget You w X-Vibe.

Zegary w Twoim telefonie kłamią, bo czas w X-Vibe płynie zupełnie inaczej. Kiedy w 2002 roku świat oszalał na punkcie filmu Ring, ludzie masowo dzwonili do znajomych, żeby po cichu oddychać do słuchawki i puszczać szum, co było szczytem inteligencji tamtego pokolenia. Bo któż nie kochał wkręcać innych w wizję własnej rychłej śmierci przed telewizorem? Choć w rzeczywistości jedynym straszydłem był wtedy rachunek za telefon, który przychodził po miesiącu. Więc jeśli masz ochotę poczuć ten specyficzny niepokój, nie mrugaj, bo za chwilę poleci coś, co rozkręci każdą stypę albo wesele. A teraz ich troje i wypijmy za to w

W latach 90. pewien gość wpadł na pomysł stworzenia Tamagotchi, bo stwierdził, że światu brakuje cyfrowego zwierzaka, który umiera z głodu przez twoje zapominałstwo. To był czysty obłęd karmić piksele w czasie, gdy życie uciekało przez palce w Nightmare Cliffy. Teraz Ney Kairos i Rory Hope w Circles w X-Vibe.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

światła miasta gasną, a cienie w twoim pokoju zaczynają żyć własnym, niepokojącym życiem. Więc rozsiądź się wygodnie w tym cyfrowym fotelu, bo w X-Vibe znowu serwujemy dawkę nightmarek dla tych, którym sen nie jest pisany. Przypomnij sobie rok 1982, kiedy to pewien facet wpadł na genialny pomysł, żeby w amerykańskich kinach wstawiać pojedyncze klatki z reklamą popcornu do filmu, co miało podświadomie zmusić widzów do biegu po przekąski. Choć efekt był taki, że ludzie po prostu wychodzili wściekli, nie wiedząc dlaczego. Co jest idealnym dowodem na to, że technologia zawsze miała nas za idiotów. A teraz leci beat, który być może wyleczy cię z paranoi. Więc w X-Vibe Nico i Vince z utworem Am I Wrong?

Marek z Ursynowa pisze, że w sumie nie kocha żony, tylko przyzwyczajenie, co brzmi jak niezły dramat, ale przynajmniej jest szczere. Skoro już jesteśmy przy byciu naiwnym głupcem, który daje się wodzić za nos, w radiu X-Vibe leci Love Fool od Two Colors dla Marka i od życia, które nie ma litości.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Siedzisz tam pewnie w ciemnościach i myślisz, że świat jest normalny. A tymczasem w 1986 roku twórcy filmu Poltergeist postanowili być tak oszczędni, że w scenie w basenie użyli prawdziwych ludzkich szkieletów, bo były tańsze niż plastikowe rekwizyty z hurtowni. I tak oto aktorzy taplali się w wodzie z autentycznymi nieboszczykami, nie wiedząc nawet, że grają w makabrycznym żarcie historii. To dopiero jest Nightmare w najlepszym wydaniu. Czysty obłęd w czasach, gdy nikt nie pytał o zgody i etykę, tylko leciał z tematem przed siebie bez trzymanki. W X-Vibe. Teraz Kasia Kowalska i coś optymistycznego w klimacie, który

0: Siedzisz tam jeszcze, więc pewnie tak jak ja nie potrafisz odpuścić. A skoro już tu jesteś, to pomyśl o roku 1987, kiedy to niejaki Max Headroom włamał się do sygnału dwóch chicagowskich stacji telewizyjnych, fundując widzom widok faceta w gumowej masce, który w rytm szumu wyginał się bez sensu, rzucając bełkotem o reklamach coli, żeby na koniec dostać w tyłek klapkiem od nieznanego sprawcy, co do dzisiaj pozostaje jedną z najbardziej absurdalnych zagadek, bo nikt nigdy nie ustalił, kto za tym stał, a my zostaliśmy z tym dziwnym uczuciem, że technologia to jednak niezła pożywka dla szaleńców. Ale dosyć tego, bo czas na pobudkę w chmurach, więc niech Gucci Mane, Bruno Mars i Kodak Black w Wake Up in the Sky rozniosą ten beat w X-Vibe.
1: Fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl. I haven't ever really found a place that I call home.

Nauczyłeś się Teach Me How to Dagi, ale nadal nie wiesz, jak obsłużyć Fruit Machine? Nie przejmuj się, to tylko zbędna technologia, która próbuje Cię przechytrzyć. Radio X.

Tu Radio X-Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

Marek z Radomia przysłał wiadomość dla swojej żony Ańki, bo po awarii pralki w końcu musiał przeżyć pierwsze życie w ubraniach przemoczonych na wylot. A ten kawałek idealnie oddaje ten metafizyczny dramat wyciskania skarpetek w pełnym skupieniu. Więc polecamy w Radiu X Vibe utwór The First Life of Dr. Mabuse zespołu Propaganda od Marka dla Ańki.

Radio X Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

To był My Way Calvina Harrisa w X5. Wiedziałeś, że Harris zaczynał od wykładania towaru w markecie, zanim stał się gwiazdą? To są następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjadą Pretenders. Zostań z radiem X5.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

dedykowana aplikacja Alexa. Gdziekolwiek chcesz. X-Vibe już gra. Baby squirrel use a sexy motherfucker.

Najpierw Redbone, a teraz Welcome to Cairo. Masz gust jak człowiek, który próbuje ugotować obiad z tego, co znalazł pod kanapą. Ale hej, przynajmniej nie jest nudno. Radio X Vibe.

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej byłej, która po rozstaniu chyba wzięła sobie tytuł do serca i faktycznie zabrała ze sobą wszystkie wspólne klucze, więc teraz nie może wejść do własnego mieszkania. Totalny obłęd. Ale cóż, w Radiu X Vibe gramy Aha, Forever Not Yours dla Marka od jego byłej. Niech w końcu odda te dorobione klucze, bo on już ma dość koczowania na wycieraczce.

Tobil AT Aliens od Outkast w X-Vibe. Czy wiesz, że Big Boy ma własną hodowlę pitbulli, która stała się niemal tak sławna jak jego rap? Następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Saxena. Zostań z radiem X-Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: Taki X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

dostałem wiadomość od Marka z dzielnicy Mokotów, który dedykuje ten utwór sąsiadowi z góry, bo najwyraźniej nie rozumie on, że szersze pa, czyli nie szukaj, odnosi się wprost do tego od i nie szukać dziury w całym i przestać w końcu wierzyć, że wiercenie wiertarką udarową w niedzielę rano to jakaś forma sztuki nowoczesnej. Więc niech to będzie przypomnienie w radiu X Vibe, że Madeleine Kane z kawałkiem szersze pa leci właśnie od Marka dla sąsiada. A my wracamy do Was po krótkiej przerwie na kawę.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

To był Remember od Becky Hill i Davida Getty. Tu X-Vibe. Wiedziałeś, że Getta zaczynał karierę jako DJ w paryskich klubach gejowskich w latach 80? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Yellow. Więc zostań w radiu X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

spytałeś What's my name? Ale po tak słabym podrywie najlepiej będzie jak po prostu don't speak. Lepiej milczeć niż znowu zbierać kosza. Serio. Radio X Vibe.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

Mobamba kończy się tak, jakbyś właśnie stracił wszystkie oszczędności. A teraz going on. Cóż, przynajmniej musisz jakoś przeżyć do wypłaty. Życie, nie? Radio X Vibe.

to był Temotto w wykonaniu Tiesto i Ave Max w X-Vibe. Czy wiesz, że Tiesto w młodości pracował w sklepie z płytami, co zniszczyło jego gust muzyczny na lata? Mamy następne hity dla pokolenia X, a zaraz wpadnie Belu i Sam. Zostań z radiem X-Vibe.

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

Marek z Radomia pisze do mnie wiadomość, że dedykuje ten numer swojej dziewczyny, bo od tygodnia próbują przeprowadzić się do Kalifornii, a ona nadal siedzi w kartonie po lodówce. Więc ten utwór to idealny hymn dla dziewczyny, która fizycznie utknęła wewnątrz stanowego terytorium w formie kartonowej. A w Radiu X Vibe właśnie leci California Girls w wykonaniu Numb oraz Sony Alven. Dla niej od Marka.

0: Słuchasz nas? W porządku. Radio X Vibe.
1: xvibe.pl. Kolejne 60 minut z nami. Jeśli jeszcze nie przełączyłeś, to znaczy, że te numery są dla ciebie.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

to był Firework Katy Perry w X-Vibe. Wiedziałeś, że Katy, zanim stała się gwiazdą, próbowała swoich sił w muzyce gospel? Teraz czas na następne hity dla pokolenia X, czyli Pandora i K-Slim. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Hej, Denis Skłobucka tutaj. Właśnie sprzątam strych i znalazłem stare foty, gdzie każdy znał każdego. No, totalny odlot. Puszczaj w końcu u Rewind od Dave i Craig David, bo muszę wracać do tej graciarni. W Radiu

Skoro jej biodra nie kłamią, to znaczy, że w końcu przyznała się do kradzieży moich kanapek. Nie patrz tak na mnie. Teraz leci Without Me i wcale mnie to nie dziwi. Radio X Vibe.

0: Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy.
1: W Radiu X-Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

0: high school kids.
1: Byłeś young, dumb and broke, więc teraz czas na hej, hej, żeby sąsiedzi w końcu zadzwonili na policję. I tak nie masz nic lepszego do roboty, nie? Radio X Vibe.

0: będą dzień, w którym zgubili szczęście. Może miną się i pójdą w inną stronę. Może tak, może nie.
1: To jest Radio X-Vibe.

była Ava Max i jej Kings and Queens w X5. Czy wiesz, że Ava przez lata pisała teksty dla innych, zanim sama weszła na scenę? To są następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża włoski duet Righeira. Zostań z radiem X5.

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy ci jak żyć, nie mówimy ci na kogo głosować. Mówimy ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do kierowcy srebrnego kombi, który 3 lata temu zajechał mu drogę na światłach w taki sposób, że do dzisiaj pamiętam smak kawy rozlanej na moich spodniach. Więc w Radiu X Vibe dla wspomnianego mistrza kierownicy leci Fallout Boy i My Songs Know What You Did in the Dark. Bo przecież wszyscy wiemy, co wtedy zrobiłeś, a ja nadal to widzę jak na dłoni.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

najpierw krzyczysz OMG, a chwilę potem lądujesz w niebie. Z tymi całusami to brzmi jak jakiś kiepski romans w tanim serialu. Nie uważasz? Totalny odlot w Radio X-Vibe.

Wacława Stychów tutaj. Zjadłam właśnie całe opakowanie ciastek i potrzebuję czegoś, żeby zagłuszyć wyrzuty sumienia. Więc puśćcie to From Paris to Berlin od E. Infernal, bo tylko to mnie uratuje w tym Radio X Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Pulix Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

to były these words Natashi Bedingfield w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona napisała ten hit w zaledwie 10 minut? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Saint i ich Veranda Live. Zostań z radiem

Radio, muzyka, X-Vibe. Koniec wiadomości. Would you sit down? Scratching and give me a beat.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który twierdzi, że te fałszywe powiadomienia z banku atakują go częściej niż reklamy w telewizji, więc dedykuję im Stars na 45, bo w sumie to tyle razy dziennie próbuje się do niego dobić ten cyfrowy natręt. A w Radiu X Vibe leci właśnie Stars on 45 w wykonaniu Stars on 45 dla Marka z Ursynowa i jego wyjątkowo upierdliwego bankowego spamu, więc wrzucajcie na luz i nie dajcie się zwariować.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

słyszałeś Infinity, James Young w X-Vibe. Wiesz, że gość zaczął karierę od wrzucania coverów na YouTube, zanim stał się rozpoznawalny? To są następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na The Roots i Cody'ego Chestnuta w radiu X-Vibe. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Skoro Nigas in Paris już za tobą, czas na Shut Your Eyes. Bo patrząc na twoje wybory muzyczne, lepiej jednak niczego nie widzieć. To jest Radio XW.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

To był exchange Brysona Tillera w X-Vibe. Wiedziałeś, że Bryson zaczynał od wrzucania numerów na SoundCloud, pracując w międzyczasie w pizzerii? To właśnie następne hity dla pokolenia X, czyli Donna Summer. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl.

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

Hej, tu Teresa z Dąbrowy Górniczej. Siedzimy tu na parkingu przy stadionie. Grill stygnie, a ja muszę... Wiesz, puśćcie w końcu I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me od Whitney Houston, bo przy tym radiu X-Vibe chociaż piwo smakuje.

nie ufaj nieznajomym, bo skończysz z Baby Boyem na utrzymaniu przez 18 lat. No, chyba że lubisz płacić alimenty w rytmie dancehallu. To jest Radio X-Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy, jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

nie ufaj nieznajomym, bo skończysz z baby boyem na utrzymaniu przez 18 lat. No, chyba że lubisz płacić alimenty w rytmie dancehallu. To jest Radio X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

to było Ile My od Surfmesa i Emile Vix Vibe. Czy wiesz, że Tom Petty, zanim został gwiazdą, pracował jako grabarz? To następne hity dla pokolenia X, czyli zaraz wjedzie właśnie Tom Petty. Zostań z radiem X Vibe.

0: Hello, CD listeners. We've come to the point in this album where those listening on cassette or record...
1: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość. Tak, nawet przez stronę www. Nuda. X-Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

Tu Teresa z Dąbrowy Górniczej. Siedzimy tu na parkingu przy stadionie. Grill stygnie, a ja muszę... Wiesz, puśćcie w końcu I Wanna Dance with Somebody Who Loves Me od Whitney Houston, bo przy tym radiu X-Vibe chociaż piwo smakuje.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

skoro Cooped Up w tej klitce doprowadziło cię do szału, to wiedz, że not over yet. Ta męka dopiero się rozkręca. Nie dziękuj. To tylko radio.

to był Kungs i Never Going Home Vex Vibe. Wiedziałeś, że Kungs naprawdę nazywa się Valentin Brunel i zaczynał od remiksowania utworów w swojej sypialni? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz potem Taylor Swift. Zostań z radiem X Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

potwór zjadł twoją randkę, a teraz błaga, żebyś go nie zostawiał w ten sposób. Cóż, przynajmniej szczerość w związku to podstawa, czyż nie? Radio X-Vibe.

Marek z Gdyni wysłał do szefa wiadomość o końcowym raporcie, ale przez słownik zamiast termin oddaje dostałem termin oddaje się, co sprawiło, że przez cały dzień w biurze panowała grobowa cisza. Więc na przełamanie tej niezręczności w radiu X-Vibe leci Razor Light i Wire to Wire. Bo w sumie od tej pory obaj idziemy już tylko po cienkiej linie. Marek dla swojego szefa.

znowu my, Radio X Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

Summer Sun od Texas w X-Vibe. Widzieliście, że Charlene Spiteri, zanim została gwiazdą, pracowała jako fryzjerka i ścinała włosy Alanowi Rickmanowi? Następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na D12 w radiu X-Vibe. Zostań z radiem X-Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Anna Jantar przypomniała właśnie, że nic nie trwa wiecznie, co w sumie bywa zbawienne, biorąc pod uwagę, ile obciachowych trendów przetrwaliśmy od 1980 roku, kiedy to w Japonii światło dzienne ujrzał pierwszy odtwarzacz kasetowy, pozwalający nam zabierać tę nostalgię w drogę. Skoro nic nie trwa wiecznie, nie ma sensu rozpamiętywać przeszłości, bo czas na zmianę klimatu i odrobinę nowoczesnego sznytu, który w przeciwieństwie do tobek kaset na szczęście się nie rozciąga. Teraz Daft Punk, Pharrell Williams oraz Nile Rodgers z utworem Get Lucky w Radiu X.

Alex z Radomia pisze, że dedykuje to swojej żonie, która w końcu zrozumiała, że bycie milionerem to po prostu posiadanie miliona ziaren piasku w piwnicy, więc niech wreszcie przestanie narzekać na ten remont. A teraz w Radiu X Vibe. Kelis, Andre 3000, Millionaire. Dla Grażyny od Marka.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Karolina Czuba właśnie skończyła roztaczać wizję Fatamorgany. I szczerze mówiąc, po tym wszystkim mam ochotę na coś znacznie bardziej konkretnego niż miraże na pustyni. Bo w roku 1998 pewien gość wpadł na pomysł stworzenia pierwszej przenośnej MP3, co wtedy wydawało się szczytem technologii godnym lotu na Marsa, a dzisiaj mieści się w zegarku albo w twojej lodówce. Więc skoro cyfryzacja zabiła nam trochę magii, nie pozostaje nic innego jak sprawdzić, czy ten nowy rytm faktycznie wywoła u ciebie dreszcze. Teraz Alp Ateşoğlu, The Palm Tree Boy oraz Paul Hawksworth serwują Feel w X-Vibe.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

To było GDFR w wykonaniu Floridy, Sage the Gemini i Lukasa w X-Vibe. Wiedziałeś, że Florida przed arierą muzyczną pracował w sklepie z telefonami? Czas na następne hity dla pokolenia X, a w nich George Michael. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

kamień to w zasadzie całkiem stabilna opcja. Przynajmniej dopóki Kaja nie zaczyna o tym śpiewać w sposób, który sprawia, że człowiekowi miękną nogi. Skoro już jesteśmy przy Byciu Niezłomnym, to warto wspomnieć, że w 1996 roku pewien człowiek postanowił sprzedać na aukcji cały swój dobytek, żeby zacząć życie od nowa. Co dowodzi, że ludzie od zawsze szukali ucieczki od codziennego zgiełku. Może to właśnie ten klimat poszukiwania czegoś świeżego sprawia, że po takim ciężkim głazie wchodzimy w zupełnie inny, zdecydowanie bardziej słoneczny klimat, w którym Akon i Snoop Dogg obiecują nam miłość, nawet jeśli brzmi to jak obietnica bez pokrycia. Teraz Akon oraz Snoop Dogg i I Wanna Love You w radiu X-Vibe.

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

Słuchaj, Gracjan tutaj ze Złotopolis. Znowu utknąłem na nocnej zmianie i muszę jakoś przetrwać ten marazm. Puść mi może Just Dance od Lady Gaga, Colby Adonis, żeby nie zwariować w tym Radio X Vibe.

właśnie przebrnęliśmy przez ten hipnotyczny rytm, który sprawia, że nawet najbardziej oporny beton w okolicy zaczyna delikatnie drżeć pod stopami. W 1987 roku

Ludzie wierzyli, że syntezatory przejmą kontrolę nad światem, a jedynym sposobem na przetrwanie będzie noszenie neonowych ortalionów. Dzisiaj te wizje wydają się równie zabawne, co próby znalezienia sensu w tekstach piosenek z tamtej dekady. Zostawmy jednak futurystyczne lęki za sobą i przesiądźmy się coś bardziej swojskiego, bo zaraz w X-Vibe poleci Trapper Shop i

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

to było Magic in the Hamptons od Social House i Lil Yachty w X-Vibe. Wiedziałeś, że Yachty kiedyś pracował w McDonald's, zanim stał się znany? To następne hity dla pokolenia X. A teraz lecimy z Roxette w radiu X-Vibe.

Syreny Artura Rojka brzmią w tym mieście jak zaproszenie do ucieczki, choć wszyscy wiemy, że utknęlibyśmy w pierwszym lepszym korku. Skoro mowa o dziwnych dźwiękach, to w 1998 roku pewna firma wypuściła zabawkę, która potrafiła nagrywać i odtwarzać głos, co doprowadziło tysiące rodziców do skraju załamania nerwowego, bo ten plastikowy stwór nigdy nie milknął. Ten irytujący niepokój trzymamy jednak z dala od dzisiejszego wieczoru, bo czas na coś, co zmusi cię do ruchu bez zbędnych ceregieli. Zostawiamy melancholię za plecami i wchodzimy w zupełnie inne rejestry, bo w Radiu X Vibe nie ma miejsca na nudę. Teraz Emmet Glascott i Sweat w Radiu X Vibe.

Słuchaj, Zdzisław z Poznania tutaj próbuje właśnie złapać totalny zen przy kawie i właśnie potrzebuje tego Love Generation od Bob Sinclair, Gary Pine, żeby przetrwać ten dzień z radiem X-Vibe.

Harry Styles wyśpiewał swój arbuzowy cukier. I mam nadzieję, że twoje kubki smakowe nie ucierpiały od nadmiaru słodyczy, bo w 2006 roku świat oszalał na punkcie serialu Chirurdzy, w którym to właśnie ten kawałek, który zaraz usłyszysz, stał się hymnem wszystkich nieszczęśliwie zakochanych medyków oraz osób, które po prostu nie potrafiły przeżyć dnia bez dramatów. Więc przygotuj się na solidną dawkę melodramatycznego klimatu w X-Vibe, bo The Fray i How to Save a Life już wchodzą do gry.

To był Living in a Haze od Milky Chance, od X-Vibe. Czy wiesz, że wokalista Clemens Raybain sam nauczył się grać na gitarze, bo dostał ją w prezencie i po prostu nie miał co robić w wakacje? Następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na Wham. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Jesteśmy X Vibe. Nie dziękuj.
1: Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X Vibe tylko konkret, na przykład taki.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Czesław Niemen swoim snem o Warszawie mógłby wzruszyć nawet betonowy krawężnik. Choć umówmy się, że ten patos czasami bywa cięższy niż poranna kawa w poniedziałek. Skoro już jesteśmy przy dziwnych wspomnieniach, to w 1994 roku świat dowiedział się, że można wydać album na dyskietce, co było równie praktyczne jak parasol w trakcie huraganu. Skoro technologia zawsze nas wyprzedzała, to teraz dla kontrastu zrzucamy ten warszawski ciężar na rzecz zupełnie innych klimatów, gdzie zamiast poezji rządzi brutalna szczerość ulicy. Zostawiamy sentymenty za drzwiami, bo w Radiu X-Vibe czas na konkretne uderzenie. Więc teraz YG, Jeezy i Rich Homie Quan oraz My Nigga w Radiu X-Vibe.

Mówią, że w Polsce tylko narzekamy, a to nieprawda. Czasem też słuchamy świetnej muzyki w Radiu X-Vibe, a potem znowu narzekamy.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowie, bo w końcu po miesiącach prób wreszcie udało się ją skutecznie zakleić taśmą izolacyjną do fotela, żeby w spokoju obejrzeć mecz. To piękny dowód na to, że prawdziwa miłość to po prostu idealna szczelność. A teraz w Radiu X-Vibe Orchestral Maneuvers in the Dark So in Love dla teściowej od Marka.

0: Ciao.
1: Shakira znowu wywleka brudy na światło dzienne i szczerze mówiąc, po raz kolejny przypomina mi to czasy, gdy w roku 1998 ludzie masowo kupowali płyty kompaktowe tylko po to, aby za chwilę porysować je w odtwarzaczach samochodowych podczas nieudanych randek. W X-Vibe emocje opadają, a my wjeżdżamy w klimat, gdzie parkiet płonie szybciej niż twój rozsądek po trzecim drinku, więc trzymaj się mocno, bo teraz Pitbull, Afrojack, Neo oraz Neyer z Give Me Everything wkraczają do X-Vibe. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy ci jak żyć, nie mówimy ci na kogo głosować. Mówimy ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

to był Drake i Started From The Bottom w X-Vibe. Wiedziałeś, że zanim zaczął rapować, grał w kanadyjskim serialu dla nastolatków? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadają The Pussycat Dolls. Zostań z radiem X-Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Beata Kozidrak i jej wizja stolicy zawsze przypominają mi, że nawet w betonie da się znaleźć trochę melancholii. Choć przyznaję, że wolę Warszawę z czasów, gdy nie trzeba było stać w korkach przez 2 godziny i przejechać przez most. Skoro już jesteśmy przy nostalgii, w 1994 roku świat oszalał na punkcie jednej dość irytującej piosenki o pewnym czerwonym samochodzie, co udowadnia, że gust masowy nigdy nie był wybitny. Tęsknota za lepszymi czasami bywa nużąca, więc czas na coś, co przynajmniej nie udaje, że jest poważne. Dlatego w Radiu X-Vibe zmieniamy klimat na bardziej swobodny. Teraz Alosa oraz Maria Bayer i Saved w Radiu X.

Mamy wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten numer swojej sąsiadce, bo wreszcie zrozumiała, że musi oddać mu kaucję za te 200 butelek po piwie, które bezczelnie przetrzymywała w piwnicy przez ostatnie lato. To prawdziwy hymn o odzyskiwaniu własności, bo jak widać, czasem trzeba po prostu pozwolić komuś kochać swoje puste szkło, żeby w końcu odpuścił i zapłacił. A teraz w radiu X-Vibe, Lone Tasker, Let Me Love You, dla sąsiadki od Marka. Yeah, yeah. Listen.

Kolejny hymn o piciu w barze za nami i szczerze mówiąc, po tym kawałku czuję się, jakbym przetrwał suto zakrapianą imprezę u sąsiada z 2004 roku, kiedy to Nokia 3310 była szczytem technologii, a świat jeszcze nie oszalał na punkcie filtrów na twarzy. Teraz pora zejść na ziemię i zderzyć się z niemiecką melancholią, która boli bardziej niż powrót do pracy po długim weekendzie. Więc przyjmij ten chód z godnością. Teraz Wolfsheim i Kein Zurück. The X-Vite.

0: Radio X-Vibe. Tu nawet Kargul i Pawlak by się zgodzili.
1: Aha.

0: no set.
1: To był East Side, czyli Benny Blanco, Halsey i Khalid w X-Vibe. Wiedziałeś, że Benny Blanco zaczynał karierę od produkowania muzyki w kuchni u swojej mamy? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Moby. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Pamiętasz rok 1999, kiedy wszyscy bali się pluskwy milenijnej, a twórcy filmu Blair Witch Project wkręcili cały świat w tanią mistyfikację, udając, że to autentyczne nagranie zaginionej ekipy filmowej. Ludzie autentycznie płakali w kinach, myśląc, że patrzą na czyjąś śmierć, podczas gdy w rzeczywistości aktorzy biegali po lesie z kamerą VHS, a producenci sprzedawali plakaty zaginionych osób jako rekwizyty. To był czysty obłęd w cieniu analogowej technologii, gdzie brak zasięgu oznaczał prawdziwą izolację, a nie tylko brak powiadomień na ekranie. Teraz w X-Vibe wjeżdża Ray Sremyurt z numerem No Type, żebyś poczuł ten rytm, zanim znikniesz do mroku nocy, bo przecież nie potrzebujesz etykiet, żeby czuć się tu jak u siebie.

Marek z Radomia nie może zmrużyć oka, bo jego kot od godziny próbuje wygrać wewnętrzny dialog z cieniem na ścianie. Więc żeby nie zwariować, puszcza sobie ten utwór, który w tłumaczeniu oznacza małego chłopca, chociaż brzmi jak ścieżka dźwiękowa do kosmicznego rytuału. W radiu X Vibe leci Ani Kuni od Polo & Pan dla wszystkich nocnych marków od kolegi, który też wolałby spać.

znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w sufit, podczas gdy świat za oknem zdaje się powoli gnić w rytmie nightmarek. Pamiętasz rok 2005, kiedy to pewna firma wypuściła zabawkę zwaną Furby? Niby milusi pluszak, a w rzeczywistości mały szpieg z procesorem szybszym niż w ówczesnych rakietach. Agencja Bezpieczeństwa Narodowego w Stanach zakazała ich wnoszenia do biur, bo bali się, że te pluszowe potwory nagrywają poufne rozmowy i wysyłają w eter. Totalny obłęd w czystej postaci. Teraz pewnie nawet twój toster więcej jadłeś na kolację, więc nie bądź taki zdziwiony. Czas na odrobinę polskiego sarkazmu w X-Vibe, bo Lady Punk pyta retorycznie, na co komu dziś, w wykonaniu prosto z klimatu lat 80.

pamiętasz, jak w 2006 roku twórcy filmu Snakes on a Plane wpadli w obłęd i dokręcili sceny tylko dlatego, że internetowy mem stał się zbyt popularny? To totalny absurd w czasie X-Vibe. W końcu kto normalny słucha troli? Teraz One Direction i Drag Me Down w klimacie X-Vibe.

0: Radio X-Bag. Gramy, bo możemy.
1: Wait till you're announced.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Wiesz, kiedyś ludzie wierzyli, że w latach 90. szwedzcy inżynierowie z pewnej firmy telekomunikacyjnej planowali zainfekować światową sieć wirusem, który zamiast niszczyć pliki, po prostu zmuszałby wszystkie komputery do odtwarzania w nieskończoność dźwięku pękającego szkła. Całkowity absurd. Chociaż biorąc pod uwagę, jak bardzo wtedy wszyscy jaraliśmy się nowymi technologiami, wcale bym się nie zdziwił, gdyby ktoś faktycznie to przetestował. To byłoby totalne szaleństwo. Lepsze niż prób wywołania sztucznej inteligencji za pomocą starych modemów, które łyły jak zażynane koty. W X-Vibe serwujemy rytm, który nie pęknie, za to na pewno wierci się w twoje zwoje mozgowe. Więc odpuść sobie ten niepokój i po prostu pozwól, żeby 5 Seconds of Summer oraz Youngblood przejęły kontrolę nad twoją nocą w X-Vibe.

Pamiętasz, jak w 2006 roku pewien gość przez pomyłkę kupił prawdziwą ludzką czaszkę na portalu aukcyjnym zamiast plastikowego modelu? To był totalny obłęd, bo w Nightmarek takie historie to codzienność. A teraz lecisz z tym bitem, gdzie Rhea Garvey i Vice w The One rozkręcą twój nocny klimat w X-Vibe.

znowu wybiła ta godzina, kiedy cienie w pokoju stają się nieco zbyt aktywne, a kawa smakuje jak płynna rozpacz. Więc witaj w Night Market, tym miejscu, gdzie logika idzie sprzed świtem. Pamiętasz rok 1993, kiedy to wszyscy jarali się pierwszym Jurassic Parkiem? Otóż w tamtym czasie Spielberg wpadł na genialny pomysł. I dinozaury brzmiały jak żółwie w trakcie aktu miłosnego, bo to właśnie ten dźwięk był fundamentem ich godowych porykiwań w filmie, co czyni z tej wielkiej kinowej przygody całkiem niezły materiał na dokument przyrodniczy dla zboczeńców. W X-Vibe serwujemy tylko takie absurdy, bo życie jest za krótkie na nudę. Teraz elektryczne gitary i człowiek z liściem w X-Vibe.

tu X-Vibe. Radio, w którym nikt nic nie wie, ale wszyscy słuchają, jak w rejsie. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know.

Marek z Radomia nie może zmrużyć oka, bo jego kot od godziny próbuje wygrać wewnętrzny dialog z cieniem na ścianie. Więc żeby nie zwariować, puszcza sobie ten utwór, który w tłumaczeniu oznacza małego chłopca, chociaż brzmi jak ścieżka dźwiękowa do kosmicznego rytuału. W Radiu X Vibe leci Ani Kuni od Polo and Pan dla wszystkich nocnych marków od kolegi, który też wolałby spać.